0: Ja czuję się no, taki, jak to po polsku każę, spełniony, kiedy idę pro tu trochę, czy, że nasz wysiłek włożony tu, nasz, to znaczy no, naszego studziwocko centra i tak samo wielka hurta ludzi z Polesia, bo do 2019 roku to tu z nami wsze byli hurty z Białorusko-Polesia. Od począwszy tu to Kamieniecczyny, aż kończajczy na Luninieczynie. I nie tylko, bo na przykład w 2019 tu był Warhan z Polocka, z Wolgo Emilianczyk, tak samo byli nasi siabry z Instytutu Kultury, taka grupa LAT z Sankt-Pieterburga. No, pośla był perepynok dwuchletni, koli tu niczego nie odbywało się. My wrócili się w 2022. Tak nieśmielo ludzie po tym periodzie pandemii jakoś wychodzili z chatów. To my faktycznie tak trochę na siłę to je zrobili w 2022. W 2023 to już było, tak skażem, podobno troszkę jak teraz. No może to, że szmatludno, no teraz to już widno. Nawet współczesne mastactwo przyjechało do nas kuzawo tira, na jakim my wystupali. To ja to nazywaję współczesne mastactwo. Bo jeszcze takiego w rochaczach nie było.
1: Wojtek Mielejczyk, Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. Robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matujewicz, Rochacz.
1: A co tam zaraz niesiecą o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy garnku jagnięcina suszona, kapusta, kartofelki. Tu wadek idziemy.
1: Bo jest to gościej często.
5: Tak, gościej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Wszystkim wam, gospodarom, tkaczycham, którzy was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na płocie.
7: Zapraszają do chaty. Wszystkim
6: wam mnoga ja lata od nas.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

tej nocy nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość twoich

0: Радио «Рація». «Рація».
1: І день з «Рацією» на радіо «Рація» – інформаційно-музичний ефір. Після більш чим 5 годов, проведених у застінках лукашенковських турмів у Білосток, з офіційним візитом завітав були політв'язень, журналіст, діяч Союза поляків у Білорусі Анджей Пачобут. Між іншим, сьогодні йому була тут нададена гонорова відзнака подляжського воєводства. А перед тим президент города Білосток Тадеуш Трускаляски привітав Анджея Пачобута для адмислового знака солідарності з ім у скверы імя ксяндза Ежы Папялушкі.
2: Ведемо під символічний кубик, який став тут 4 роки. Він був початково для двох осіб, вільний Пачобута і Анджелікі. Він ще постоїть до кінця червня, але мам надію, що більше ніколи не стане в такий спосіб, бо для нас є пан бухгалтер, направду, бухгалтером і тим народовим бухгалтером.
3: Дивіться, я там, тут є, на поляків знайдемо.
2: Дорогі пані Анджею, то великий защит мути ще з паном споткати тут, в Бємстоку.
4: Президент города Білосток Тадеуш Трускаляски.
2: Kiedy jest pan wolnym człowiekiem, dla nas przez te wiele lat jest pan współczesnym bohaterem, takim bohaterem romantycznym, którego można porównać i do mickiewiczowskich bohaterów romantycznych Konrada Wallenroda, czy też Gustawa Konrada z trzeciej części Dziadów, ale pewnie też wielu innych bohaterów naszej literatury, a mamy tutaj właśnie żywy przykład człowieka, który poświęcił swoją wolność, tak naprawdę znaczną część swojego życia, dla walki przede wszystkim z reżimem, dla walki o prawdę, ale również walki o polskość, bo to trudno być Polakiem na Białorusi, a jeszcze trudniej wyrażać swoje poglądy w sposób bardzo otwarty, oczywiście z koniecznością tak naprawdę krytyki tej władzy, która tam dyktatorskie rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, on nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem, dlatego że zupełnie kto inny wygrał poprzednie wybory prezydenckie na Białorusi, a tylko siła jest po stronie właśnie dyktatorów. Przez wiele lat stał ten kubik tutaj, uwolnić Pachobuta, uwolnić Anżelikę Borys. Teraz dzięki staraniom tak naprawdę społeczności międzynarodowej i amerykańskiej i polskiej dyplomacji jest pan wolny, możemy się spotkać. To jest wielka radość. Białystok jest dla pana zawsze może być drugim domem. I jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to on będzie tym drugim domem. Tylko proszę wyrazić taką wolę chęci zamieszkania w Białystoku, to ułatwimy to. Dlatego, że no tutaj jest to miasto najdalej wysunięte na wschód, najbliżej granicy z Białorusią, kraju, który pan też kocha oczywiście, dlatego, że to jest ta ziemia rodzinna, ale jest pan Polakiem z krwi i kości i daje pan przede wszystkim przykład niezłomności, przykład umiłowania ojczyzny, umiłowania polskości, no i takiej walki, która na razie zakończyła się zwycięstwem. Oby to zwycięstwo było również dane wszystkim Polakom na Białorusi, ale również i Białorusinom, którzy chcieliby żyć w wolnym i demokratycznym, dobrze rozwijającym się kraju, tak jak Polska. Dziękuję za tę obecność i życzę przede wszystkim zdrowia. Życzę tego, aby pan cieszył się tą wolnością, aby cieszył się pan rodziną, którą pan posiada i aby cieszył się pan tym, że naprawdę miliony polskich serc są z panem.
4: Marszałek Podlaskiego Województwa Łukasz Prokurym.
5: Niezwykle ważne wydarzenie, spotkanie z bohaterem narodowym panem Andrzejem Pachobutem. Myślę, że wszyscy kibicowaliśmy, demonstrowaliśmy, modliliśmy się o to, aby pan Andrzej jak najszybciej został to uwolniony. Pan Andrzej jest symbolem tego, że nienawiść nigdy nie wygra z miłością, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem. Pan Andrzej myślę, że dla nas wszystkim jest wzorem takiego dzisiejszego bohatera, tego, że można stawiać sobie cele bardzo trudne, z tych celi nie rezygnować i wychodzić z tego osobą zwycięską. Ja również się dołączam do tych życzeń pana prezydenta, aby teraz to był czas, kiedy pan będzie mógł korzystać z kontaktów z rodziną, żeby panu dopisywało zdrowie. My, panie Andrzeju, osobą, który województwo podlaskim wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Od dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
4: Żurnalist, były politwiazeń Andrzej Pachobut.
6: Szanowni Państwo, no ja już wielokrotnie mówiłem, że bohaterem się nie czuję. Dla mnie bohaterami tej historii są żołnierze Armii Krajowej. Ci ludzie, którzy oddali swoje życie za Polskę. Polskę, których pamięć, a niekiedy i mogiły, są bezczeszczone po dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo wdzięczny dla miasta Białystok za lata współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi. Wielokrotnie dzieci z polskich rodzin z Białorusi mogli spędzić wakacje na Podlasiu i zawdzięczamy to m.in. panu prezydentowi. Dziękuję dla całego województwa za tą solidarność ze Związkiem Polaków. Dziękuję dla wszystkich, kto poświęcał swój czas na przyjście 25 każdego miesiąca. Naprawdę, ja będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja i że ona cały czas odbywa się i wiedziałem o tym. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że w całej tej historii, no ja nie jestem tylko jednostką, że tyle ludzi, tyle Polaków, tyle też Białorusinów jest ze mną solidarne i to dodawało mi sił. Także dziękuję wszystkim za to.
4: Starszynia Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Wspólnota Polska, Anna Kietlińska.
7: Dzięki władzom miasta, naszego województwa, to co przez ostatnie 5 lat, a nawet wcześniej się udało zrobić, to jest takie bardzo fajne połączenie oddziału podlaskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska i władz samorządowych. Daje to możliwość działania, jak była sytuacja skomplikowana i beznadziejna i my jako stowarzyszenie nie mogliśmy udźwignąć pewnych rzeczy, to zawsze mogliśmy liczyć na pana prezydenta, pana wojewodę, pana marszałka i to też motywuje człowieka i muszę państwu powiedzieć, że osoby, które tutaj trafiają do Białegostoku, które uciekają z Białorusi i decydują się na osadzenie, one też mają taką świadomość, że tu się wiele rzeczy po ludzku zrobić, przyspieszyć, no bo my jesteśmy sąsiadami, jesteśmy zaprzyjaźnieni. 80 kilometrów to prawie rodzina, to takie mieszkanie za płotem i to się czuje w Białymstoku, że potrafimy razem ze sobą współpracować i razem obok siebie żyć.
1: Сьогодні і завтра візит Анджея Пачобута у Білосток буде протягуватися шерегом зустріч. Чергова така відкрита зустріча відбудеться уже праз лічані хвилини, а 18-й для помніка ксяндзу Єжі Папєлушку з тими людьми, які аж ту місяць приходили на акції солідарності з ім. А раніше на зустрічі, організованій польською організацією «Спільнота Польська», Анджей Пачобут заявив, що має намір повернутися у Білорусь уже у вересні до з'їзду Союзу поляків Білорусі.

Stąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.